0: kanina polu mobera iline moragiti mineo miyo tayere rakuro bere na sijete katakara mikubuto achingi mora mokalo nubida sungie rakuro bere na sijete katakara mikubuto achingi mora mokalo nubida sungie
1: Rodio Laro Rodimos Manura Unikiana